Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Otrzymawszy od pana Łęckiego zaproszenie na obiad, Wokulski wybiegł ze sklepu na ulicę. Był już niedaleko Wisły, obok drewnianych śpichrzów, a przejeżdżające furmanki zasypywały go czarnym pyłem. Szybko zwrócił się ku miastu i począł rozważać samego siebie. We mnie jest dwóch ludzi, mówił. Jeden zupełnie rozsądny, drugi wariat, który zaś zwycięży. A o to się już nie troszczę. Ale co zrobię, jeżeli wygra ten mądry? Cóż to za okropna rzecz, posiadając wielki kapitał uczuć, złożyć go z samicy innego gatunku, krowie, gęsi albo czemuś jeszcze gorszemu. Cóż to za upokorzenie, śmiać się z triumfów jakiegoś byka lub gąsiora, a jednocześnie płakać nad własnym sercem, tak boleśnie rozdartym, tak haniebnie podeptanym. Czy warto żyć dalej w podobnych warunkach? Stopniowo jednak uspokoił się i wróciwszy do domu, zrobił rachunek ostatnich handlowych obrotów, wysłał parę telegramów do Moskwy i Petersburga, a nareszcie napisał list do starego szlangbauma, proponując, ażeby mu pożyczył swego nazwiska w celu nabycia kamienic Łęckich. Jednakże pod powłoką obojętnych zajęć kipiała w nim burza. Rozsądek głośno wołał, że jutrzejszy obiad niczego nie oznacza i nie zapowiada. A nadzieja cicho, cicho szeptała, że może jest kochanym, a może dopiero nim będzie, ale cicho, tak cicho, że Wokulski z największą uwagą musiał się przysłuchiwać jej szeptowi. Więc przypuśćmy, mówił, że w rezultacie po wszystkich moich zabiegach odtrąci mnie. No, słowo honoru, że natychmiast wezmę utrzymankę i będę z nią siadał w teatrze obok loży państwa Łęckich. Od stóp do głów owinę ją w koronki, zasypię klejnotami, a wtedy przekonamy się, czy wobec niej nie zblednie panna Izabela. Niechże sobie potem idzie za mąż, choćby za marszałka i barona. Ale na myśl o za mąż pójściu panny Izabeli opanowała go wściekłość i rozpacz. Cóż zrobię? Cóż zrobię? Powtarzał, ściskając dłońmi rozgorączkowaną głowę. Na godzinę wpadł do sklepu, załatwił kilka interesów i wrócił do siebie. O 4:00 służący wydobył mu z komody bieliznę i przyszedł fryzjer ogolić go i uczesać. Po jego odejściu Wokulskiego zajmowało wielkiej doniosłości pytanie, które streścił w dwóch wyrazach. Frak czy surdut? Jeżeli włożę frak, wyjdę na eleganta pilnującego się przepisów, które mnie w rezultacie nic nie obchodzą. A jeżeli włożę surdut, mogę Łęckich obrazić. Nie ma rady. Jeżeli zdobyłem się na takie błazeństwo jak własny powóz i koń wyścigowy, to już frak muszę włożyć. Tak medytując, śmiał się z tej otchłani dzieciństw, do której spychała go znajomość z panną Izabelą. A, mój stary hopferze, mówił. O, wy moi koledzy uniwersyteccy i syberyjscy. Czy który z was wyobrażał sobie mnie zajmującego się podobnymi kwestiami? Ubrał się w garnitur frakowy i stanąwszy przed lustrem, uczuł zadowolenie. Ten obcisły strój najlepiej uwydatniał jego atletyczne kształty. Konie czekały od kwadransa i było już 5:30. Wokulski włożył lekki paltot i opuścił mieszkanie. Siadając do powozu, był bardzo blady i bardzo spokojny, jak człowiek, który idzie naprzeciw niebezpieczeństwu.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Tego dnia, kiedy Wokulski miał przyjść na obiad, panna Izabela wróciła od hrabiny o 5. Była trochę rozgniewana i bardzo rozmarzona, razem prześliczna. Spotkało ją dziś szczęście i zawód. Wielki tragik włoski Rossi, znany jej i ciotce jeszcze z Paryża, przyjechał na występy do Warszawy. Natychmiast odwiedził hrabinę i troskliwie wypytywał się o pannę Izabelę. Miał być dziś drugi raz i hrabina specjalnie dla niego zaprosiła siostrzenicę. Tymczasem Rossi nie przyszedł, przysłał tylko list, w którym przepraszał za zawód i usprawiedliwiał się niespodziewaną wizytą jakiejś wysoko położonej osoby. Przed paroma laty, właśnie w Paryżu, Rossi był ideałem panny Izabeli. Kochała się w nim i nawet nie kryła swych uczuć, o ile rozumie się, było to możliwym dla panienki jej stanowiska. Przypomniała sobie, że na obiedzie ma być Wokulski i mimowoli wzruszyła ramionami. Galanteryjny kupiec po Rossim, którego podziwiał cały świat, wydał jej się tak śmiesznym, że po prostu ogarnęła ją litość. Dzwonek w przedpokoju uderzył dwa razy. Mikołaj otworzył drzwi i za chwilę ukazał się Wokulski. A, witam! Zawołał pan Tomasz, wyciągając do niego rękę. Siadajże, panie Stanisławie, może papierosa? Proszę cię. I dodał po chwili. W tych dniach sprzedaję, to jest dopuszczam do sprzedaży mego domu. Miałem z nim duży kłopot. Lokatorowie nie płacą, rządcy złodzieje, a wierzycieli hipotecznych musiałem zaspokajać z własnej kieszeni. Nie dziw się, że mnie to w końcu znudziło. Naturalnie, wtrącił Wokulski. Mam nadzieję, ciągnął pan Tomasz, że zostanie mi z niego 50, a choćby 40 tysięcy rubli. Ile ma pan nadzieję wziąć za ten dom? 100 do 110 tysięcy rubli. Wokulski pomyślał, że jednak pan Tomasz za swoją kamienicę nie dostanie więcej nad 90 tysięcy rubli. Tyle bowiem miał w tej chwili do dyspozycji, a nie mógł zaciągać długów bez narażania swego kredytu. Tobie oddam, panie Stanisławie, mówił pan Łęcki. I właśnie chciałem zapytać się, czy przyjmiesz? Ależ rozumie się. I jaki mi dasz procent? Gwarantuję 20, a jeżeli interesa pójdą lepiej, to i wyższy. Odparł Wokulski, dodając w duchu, że więcej nad 15% nie mógłby dać komu innemu. Silut, pomyślał pan Tomasz, sam ma ze 100%, a mnie daje 20. Głośno jednak rzekł, dobrze, kochany panie Stanisławie, przyjmuję 20%, bylebyś mi mógł wypłacić z góry. Będę płacił z góry co pół roku, odpowiedział Wokulski, lękając się, ażeby pan Tomasz nie wydał pieniędzy zbyt prędko. I na to zgoda, rzekł pan Tomasz tonem wielkiej serdeczności. Wszystkie zaś zyski, dodał z lekkim akcentem, wszystkie zyski wyższe nad 20%, proszę cię, ażebyś nie dawał mi ich do ręki, choćbym błagał, rozumiesz? Ale żebyś dołączał do kapitału, niech rośnie, prawda? Panie proszą, rzekł w tej chwili Mikołaj, ukazując się we drzwiach gabinetu. Pan Tomasz uroczyście podniósł się z fotelu i ceremonialnym krokiem wprowadził gościa do salonu.

0: takie bębny, to potrafią obudzić, prawda? Grand Budapest Hotel Aleksandr Despla, śniadanie mistrzów poniedziałkowe, a dziś obiecałem, że szukać będziemy różnych rzeczy. Dużych, małych. W lasach na przykład grzybów szukamy, ja szukałem w weekend, wyszło średnio. No a leśnicy szukają z kolei naszych śladów. Trwa akcja Jesień 26, w ramach której leśnicy patrolują lasy i sprawdzają, czy odwiedzające je osoby przestrzegają przepisów. Czy na przykład dobrze parkują auta w dozwolonych miejscach. No to nie wszystko.
1: Kolejnym powtarzającym się problemem jest zaśmiecanie terenów leśnych. Co roku z

0: terenu Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wywozimy śmieci o objętości 65 tysięcy takich przydomowych kubów. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta wielkości Leszna zostawił nam właśnie taką stertę, niestety. Kosztuje nas to około 3 milionów złotych, a te środki naprawdę mogłyby być przeznaczone na przykład na infrastrukturę turystyczną.
1: Mówi szczerze Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Jeżeli grzybów nie spotkacie w lesie, to może przy okazji posprzątacie po tych, którzy zostawili coś niefajnego w lesie. No, a przede wszystkim, jeżeli idziecie do lasu, zabierzcie ze sobą plecak albo po prostu pojemnik, do którego różnego rodzaju śmieci własne można schować. Akcja Jesień w lasach będzie prowadzona do 18 października. A jeśli szukacie ciekawej wystawy, to z lasu wyprowadzam was i do Bydgoszczy. Kieruję nasze kroki. Tam w Muzeum Okręgowym otwarta jest wystawa zbiorów etnograficznych. Znajdziecie na niej przedmioty codziennego użytku, ozdoby, hafty, ceramikę, m.in. z Kujaw, Kociewia, ziemi chełmińskiej, Borów Tucholskich i z Kaszub.
2: Mamy tutaj i sztukę ludową, mamy tutaj hafty, rzeźbę, szopki, malarstwo na szkle, malarstwo naiwne. Mamy tutaj też z naszego inwentarza etnografii sprzęty wyposażenia gospodarstwa. Mamy tutaj sprzęty, które wykorzystywał kowal w swojej pracowni. Mamy sprzęty stolarskie.
1: Mówiła i wymilczała Monica Jędrzejewskiej, Alicja Leks z działu etnografii Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Wystawa czynna będzie do maja, prawie do końca maja przyszłego roku. Nie tylko duże miejsca, wielkie aglomeracje odwiedzamy. W Bydgoszczy też lubimy bywać. Jeżeli będziecie mieli Bydgoszcz na swojej trasie, to warto do Muzeum Okręgowego, jak służycie, zajrzeć.
3: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Koncert Skrzypcowy de Dur we fragmencie Vivaldiego pobrzmiewa w poniedziałkowym śniadaniu mistrzów. Za chwilę brzmieć będą fakty. W nich wróci do nas sprawa stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju, jej lokalizacji.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Po 8.30 czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Amerykanie przez najbliższe 2-3 miesiące będą jeszcze prowadzić analizę swojej obecności w Europie. Docelowo mówimy o 15 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Polsce. Tak mówił o poranku w RMF FM i RMF 24 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Piotr Salak pytał też, kiedy możemy poznać lokalizację stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju.
2: Rozumiem, że to będzie do końca roku, czy może nawet wcześniej, czy może do listopadowych wyborów amerykańskich?
3: Na pewno wybory do Kongresu będą miały tutaj również wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
2: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
3: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
1: Rozmowa ze Stanisławem Wziątkiem w całości jest na portalu rmf24.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców Szczecina, powiatu stargardzkiego, powiatu goleniowskiego, a także powiatu gryfińskiego. Około 10 rozpocznie się akcja podjęcia niewybuchu znalezionego w pobliżu węzła Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka. W tym rejonie wystąpią utrudnienia w ruchu. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu. W czasie akcji przewidywane są utrudnienia w ruchu zarówno na autostradzie A6, jak i ulicy Szosa Stargardzka. To jest fragment drogi krajowej numer 10. Te problemy na drodze mogą potrwać około 30 minut. Za niespełna pół godziny następne fakty RMF Classic, a teraz prognoza pogody od Łukasza Wojtusika.
0: Gdy spojrzymy za okno, to nie da się już tego chyba ukryć, że lato się powoli z nami żegna i to jest dość chłodne na razie pożegnanie. Teraz mamy od 6 do 14 stopni, najchłodniej jest nadal na Podhalu i w górach, najcieplej nadal w Trójmieście, deszczowy poranek mamy w centrum kraju, na południu chmury, trochę przejaśnień na Opolszczyźnie. Dzisiaj maksymalnie tych stopni będziemy mieli 17. Pociesza nas najpiękniejsza muzyka filmowa z Króla Rozrywki. Teraz dźwięki, a potem meldujemy się w Gdyni, bo tam wielkie święto polskiego kina dziś się rozpoczyna.

0: Muzyka z króla rozrywki. 8:36, słuchacie Śniadania Mistrzów poniedziałkowego w RMF Classic.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: I kogo moglibyśmy z naszej ekipy RMF Classic wysłać do Gdyni, jeśli nie Magdę Juszczyk, która w kinie polskim, międzynarodowym jest zakochana i która bardzo uważnie śledzi to i śledzić będzie przez cały tydzień wspólnie z Natalią Rybą, co dziać się będzie na 51. festiwalu. Magdo, no, szykuje się naprawdę wiele bardzo ważnych wydarzeń i nie tylko filmowych spotkań.
2: Dziś rozpoczyna się najważniejszy dla polskiego kina festiwal. Do Gdyni zjeżdżają filmowcy, dziennikarze i publiczność, która, widzę to tam co roku, naprawdę kocha kino i jego artystów. Nie chciałabym psuć zabawy, zanim się ona w ogóle zacznie, zabawy w zwycięzców 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Odkąd znamy polskiego kandydata do Oscara, sprawa wydaje mi się już przesądzona. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego walczy w konkursie głównym, a konkurentów ma interesujących. Czy uda się komukolwiek pokonać giganta? Dziennikarze, którzy widzieli większość konkursowych filmów, wypowiadają opinię, że w tym roku poziom jest wysoki. Ja przekonam się o tym dopiero, bo będę w Gdyni oglądać filmy na dużym ekranie, z czego zresztą uczyniłam swój zawodowy wymóg. Właśnie w kinie czujemy sztukę filmową tak, jak powinniśmy. Dlatego z wielką ochotą obejrzę film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego z Marią Dębską, Jakubem Gierszałem, Agnieszką Grochowską i Agnieszką Suchorą. Dziki, dziki wschód Jana Holoubka z Robertem Więckiewiczem i Piotrem Trojanem. Czas, który nie nadszedł Julii Rogowskiej z Agatą Kuleszą, Dobromirem Dymeckim, Maciejem Musiałem, Vanessą Aleksander, Michaliną Łabacz i Bartoszem Bielenią. A to tylko kilka tytułów, z którymi łatwo na tym etapie wiązać pewne nadzieje. Liczę na niespodzianki i zaskoczenia, na to, że będzie z kim rozmawiać o kinie. Śledźcie nasze studio festiwalowe, bo będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, razem z Natalią Rybą, byście i w mediach społecznościowych i na antenie przeżywali festiwal w Gdyni. No i też sprawdzę, jako wysłanniczka RMF Classic, czy piosenki Violetty Villas działać będą w filmie o niej na tyle mocno, by znalazły się w playliście naszej stacji.
0: No tyle, Magda Juszczyk. No, zobaczymy. Nie wiem, co na to inna Magda Wojewoda Mleczko, nasza szefowa muzyczna tej stacji. A propos Violetty Villas, w filmie Karoliny Bielawskiej gra Sandra Drzymalska. Państwo znacie, prawda? Izabela Łęcka z serialowej Lalki. Rozmowa Magdy Juszczyk z aktorką już do znalezienia na naszym kanale na YouTubie. No i obiecuję jutro kolejne łączenie z Gdynią.
1: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: piosenkę ze znakomitego filmu z przystojniakami, Baczka City i Sundance Kid. A teraz coś dla tych, którzy już planują niedzielne popołudnia pod znakiem ryku silników. Formuła 1 odkryła karty na sezon 2027. Terminarzowi i zmianom się przyjrzymy teraz.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Poznaliśmy kalendarz Formuły 1 na sezon 2027. Kierowcy rywalizować będą w 24 wyścigach. Sezon rozpocznie się już 13 marca w Bahrajnie, a zakończyć się ma 12 grudnia w Abu Zabi. Organizatorzy stawiają na więcej ścigania, ponieważ liczba sprintów wzrośnie z 6 do 10. Krótkie, dodatkowo punktowane wyścigi odbywać się będą m.in. w Monako, Australii, Japonii i Abu Zabi. Do kalendarza wraca Portugalia, której tor w Portimão zastąpi Holandię. Na jesienią Formuła 1 ponownie zawita w przyszłym roku do Turcji. Historyczna zmiana czeka także Barcelonę. Po raz pierwszy od 1990 roku kataloński tor nie znalazł się w stałym kalendarzu Mistrzostw Świata i będzie teraz organizował wyścigi rotacyjnie z belgijskim torem.

0: Ja mam wrażenie, nieustająco, że ci panowie z wykonania na wykonanie coraz lepiej sobie radzą. Fakty zbliżają się o 9:00. Agnieszko, co w faktach?
1: W poniedziałkowych faktach pytamy o system kaucyjny.
2: On przede wszystkim jest narzędziem do tego, żeby przestał nas zaśmiecać plastik. I Polacy to widzą. Plastik nie zaśmieca naszych lasów, łąk,
3: Pani
2: i jezior.
3: Minister, Polacy mówią, staliśmy się śmieciarzami. Chodzimy z tymi workami. Dwa, trzy, cztery worki. Nie.
1: Co mówią Polacy, co mówią samorządy? O 9:00 polecam fakty RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
4: Po reklamie.
0: Jest 9:00, są fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Tajemnicze uszkodzenie dachu w budynku mieszkalnym w Poznaniu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, służby wyjaśniają, co zrobiło otwór w dachu i zawaliło sufit podwieszany w szeregowcu na Junikowie. W nocy mieszkańcy usłyszeli huk. Po mniej więcej 2 godzinach na poddaszu odkryto otwór w dachu średnicy mniej więcej metra. Do środka wpadły dachówki oraz konstrukcja kartonowo-gipsowa z elementami ocieplenia. Wezwano straż pożarną, policję. Ewakuowanych zostało 10 osób. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia, nie znaleziono też żadnego przedmiotu, który mógł spowodować uszkodzenie dachu. Służby lotnicze, wojsko, a także resort obrony nie zarejestrowały żadnych incydentów powietrznych w tym regionie. Działania na miejscu prowadzono z żandarmerią wojskową.
15: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
1: 9,5 miliona złotych mniej zarobiło miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania w Krakowie z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego. Do końca roku nie wykluczono wykluczone, że będzie to nawet 20 milionów złotych. To są dane tylko za pierwsze półrocze tego roku. Krakowskie MPO notuje niższe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych. Plastiku i aluminium, które krakowianie wrzucają do żółtych worków, jest mniej o 50%.
18: Czyli w roku 2025, w pierwszym półroczu, zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku, w pierwszym półroczu, to było nieco ponad 500 ton.
1: Jak dodaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO, oprócz utraconych dochodów pod koniec roku, spółka może zmierzyć się też z karami za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu. Od października ubiegłego roku, przypomnę, system kaucyjny funkcjonuje w Polsce, mija zatem niemal rok, od kiedy zwracamy puszki i butelki. Bardzo źle oceniam system kaucyjny, który zrobił z naszego kraju 38-milionowego zbieraczy puszek, butelek i nie wprowadził nic w ochronie środowiska. Zysk żaden, straty bardzo, bardzo wysokie. To fragment tylko jednego z mailowych listów, jakie dostała redakcja Faktów. A jak ocenia system minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska? Oto co powiedziała o poranku w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM.
2: Oczywiście, że ten system można doskonalić i będziemy to robić. Natomiast przypomnę, że to jest wolna gospodarka. Tak został ukształtowany, że nie jak kształtuje ten system, tylko operatorzy.
3: Ale operatorom jest wygodnie. Nie, jak my wrzucimy butelki i nie odbierzemy pieniędzy, no to bardzo, jest jasne.
2: Bardzo ważna, nie jest wygodnie, bo te pieniądze do operatora nie trafiają, one muszą być zainwestowane w gospodarkę w obiegu zamkniętym.
1: Cała rozmowa z szefową Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest na naszym portalu rmf24.pl. Kalendarzowa i astronomiczna jesień już do nas puka. Pogoda dopasuje się do tej pory roku. Po letnim weekendzie już w najbliższych dniach będzie zdecydowanie chłodniej i bardziej deszczowo.
19: Nieco więcej chmur, przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Nad morzem ponownie mogą pojawić się burze z porywami wiatru do około 70 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Tak mówił nam synoptyk Michał Kowarczuk z IMGW. Niewielkiego ocieplenia możemy się spodziewać pod koniec tygodnia, zatem panie Łukaszu, będzie trochę ciepło.
0: No, cieszyłby się pewnie nie jeden. Właśnie Kuba do mnie pisał, że on bardzo chce i że bardzo poprosi o weekendowe ocieplenie. No, proszę, przychodzimy z pomocą, pod mocną dłoń podajemy. Fakty wracają o 10:00, my zerkamy teraz do pogody na dziś. I z tej prognozy najbliższej wynika, że ciężko nam się będzie dzisiaj przebić przez granicę 20 stopni, czyli na razie chłodno, dzisiaj nie więcej niż 17-18 stopni. Taka temperatura po południu, między innymi w rejonie Zielonej Góry, być może w rejonie Dolnego Wrocławia, czyli na Dolnym Śląsku też. Teraz deszczowo w centrum kraju i na Suwalszczyźnie, na Podlasiu. Padać może jeszcze na przykład na Kujawach, przejaśni najwięcej na Opolszczyźnie i na Podkarpaciu. Nad Małopolską gęste chmury, najchłodniej obecnie jest w rejonie Zakopanego i w górach. 4:09. Wraca do nas temat sztucznej inteligencji w poranku wrześniowo, no bo przecież coraz częściej nasza codzienność, nawet w urzędach, jest związana na przykład z e-urzędnikiem, takim urzędnikiem algorytmem, wirtualnego asystenta. Ma już na przykład Szczecin. Przyjrzymy się temu asystentowi za moment, a później będzie jeszcze Michał Bajor w rozmowie z Kają i muzyka najpiękniejsza filmowa cały czas na podorędziu.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: I klasyka, na przykład od pana Lista.

0: i lirycznie, i klasycznie. Też może się zrobić w poranku. 9 minut po 9, czyli urodziny godziny. A my nowością przyglądamy się z dużą radością w poranku RMF Classic. Śledzę takie nowinki także technologiczne. Wirtualny asystent AI pomoże mieszkańcom Szczecina załatwić urzędowe sprawy. Taka wiadomość do nas dotarła. Nowa usługa właśnie wystartowała na stronie miejskiego e-urzędu.
1: Można powiedzieć tak pół żartem, pół serio, że mamy nowego pracownika w urzędzie. Bardzo wydajnego, bo pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także to jest bardzo dobra informacja dla tych mieszkańców, którzy nie zwracając uwagi na to, czy mamy godzinę otwarcia urzędu, czy mamy dzień roboczy, czy mamy weekend, czy mamy święto, czy mamy wieczór, czy mamy noc, mogą dowiedzieć się o tym, jak załatwić swoje sprawy w szczecińskim magistracie. Tego wirtualnego asystenta znajdziemy na stronie e-urząd naszego magistratu.
0: Mówił Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. Asystent podpowie, jak dokumenty przygotować, jakie opłaty trzeba uiścić, jakich terminów pilnować. No wystarczy, że się ponoć pisze pytania, sztuczna inteligencja już wskaże właściwą procedurę i odeślę do odpowiedniego źródła. Na razie nie złoży za nas wniosku, ani nie sprawdzi, na jakim etapie jest sprawa, ale może mimo wszystko taki urzędnik zaoszczędzić, e-urzędnik, sporo czasu przed wizytą w urzędzie jeszcze, przygotować nas do takiej wizyty. To na razie wszystko program pilotażowy, ale swoją drogą pozostaje pytanie. Skoro urzędowy asystent pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, jest cały czas dostępny, to czy jest mowa w ogóle o jakichś nadgodzinach i co dostaje w zamian za nadgodziny? Dodatkową moc obliczeniową?
2: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.

Niebanalny motyw drogi w śniadaniu mistrzów poniedziałkowo na dobrą drogę przez cały tydzień. Zabierajcie nie tylko śniadanie mistrzów, po prostu bądźcie z nami. 300 mil do nieba, Michał Loren.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Modernizm.
3: Diamenty.
2: Polskie elity.
3: I odrobina okrucieństwa.
2: Nowości na wrzesień.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
11: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Po reklamie.

23 minuty po 11, a ja zapraszam do nas. O tej porze konkursowy świat z lalki, powieści Bolesława Prusa ze światem najpiękniejszej muzyki filmowej pięknie nam się zaplata. A muzyczne wsparcie to agent 007 na ścieżce dźwiękowej. Niebawem w tajnej służbie jej królewskiej mości będą także Rydwany Ognia, muzyka Vangelisa, a teraz piąty taniec węgierski Brahmsa. Filharmonicy wiedeńscy i Fritz Reiner.

0: 11.30, a to był fragment baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa, orkiestra Konserhebał i Myung-un Chang. RMF Classic o tej porze od poniedziałku do piątku w świecie z lalki bywamy, w świecie powieści Bolesława Prusa, ale też o Prusie pisarzu i o Prusie niepisarzu, człowieku różnych pasji, jak na przykład wioślarstwo, opowiadamy i rozmawiamy. Prus był też miłośnikiem fotografii. Traktował ją jako doskonałe narzędzie pracy pozytywisty i pisarza, który chciał pokazać rzeczywistość w fotograficznym detalu. Bardzo często żałowałem, że nie umiem rysować, gdy szło o zanotowanie jakiegoś krajobrazu, sytuacji lub osoby, mówił Prus, a fotografia w tej sytuacji mocno go wspierała. Bywało, że ta nowoczesna wówczas technologia za niego po prostu notowała świat. I Prus poszedł w tę technologię odważnie, wydał ogromną jak na jego możliwości sumę pieniędzy, 200 rubli, i w 1898 roku, tak jak wcześniej, kupił sobie rower, też spełnił wielkie marzenie, kupił super nowoczesny jak na tamte czasy aparat Kodak numer 1. Wiedział, że ta inwestycja przyda mu się w pisarskiej robocie. A w felietonach Obrazki Warszawskie stworzył kategorię ludzi mijających, przechodniów, których opisywał tak, jakby robił im szybkie reporterskie migawki. Co ciekawe, zachowały się fotografie wykonane przez samego Bolesława Prusa. Można je oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ty plus.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
2: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
3: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Marej Ferreja przy fortepianie, a to serenada Franciszka Schuberta, utwór o kojących właściwościach ze specjalną dedykacją dla wszystkich zmęczonych i niewyspanych. A tacy właśnie jesteśmy w pracy. Blisko 80% Polaków w ostatnich 3 miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie. Tak wynika z raportu Epidemia Zmęczenia. Polacy nie mają czasu na zdrowie. Zjawisko to powszechniej dotyczy kobiet. Częste odczuwanie zmęczenia deklarowało 31% kobiet i 25% mężczyzn. A na pytanie o to, jak długo śpimy, 39% odpowiedziało, że 6-7 godzin na dobę, co czwarty śpi krócej niż 6 godzin, a sen dłuższy niż 8 deklarowało 7%. Wyniki pokazują, że częste przewlekłe zmęczenie jest bardziej rozpowszechnione wśród młodszych niż starszych respondentów. Wspieramy, jak możemy, najpiękniejszą muzyką filmową już za 10 minut 12, a potem poniedziałek z górki. O 12.30 mamy dużo emocji, bo finał naszej konkursowej zabawy Świat z lalki, Braveheart, Waleczne serce, zalecam do posłuchania. Przed 12 muzyka Jamesa Hornera, a teraz utwór, który też doda nam trochę energii. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Po reklamie.
5: RMF Classic w samo południe wracają najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak. Życiu nauczycielki, która została ranna podczas przygotowywania eksperymentu chemicznego w Wielczu-Laskowicach, nie zagraża niebezpieczeństwo. Kobieta doznała niegroźnych poparzeń, przechodzi kolejne badania w szpitalu. Uczniom podstawówki, jak informowaliśmy, nic się nie stało. Ewakuowano ze szkoły 80 młodych ludzi. Do niekontrolowanej reakcji prawdopodobnie wody i sodu doszło przed lekcją, gdy w klasie nie było uczniów. Samorządy czekają na zmiany. W faktach przyglądamy się dziś systemowi kaucyjnemu. Tylko w pierwszym półroczu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie utraciło 9,5 miliona złotych dochodów. To szacunki, które obejmują zarówno mniejszą liczbę zebranych surowców wtórnych, jak i potencjalne kary za niespełnienie wymaganego poziomu recyklingu. Olsztyn, porównując rok do roku, prawie 650 tysięcy złotych mniej.
6: Kiedy to twórca opakowań, czyli firmy, które produkują te opakowania, będą faktycznie ponosić odpowiedzialność za ich późniejsze zagospodarowanie.
5: Na to oczekują samorządowcy, mówił o tym prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. Rozszerzona odpowiedzialność producentów to opłata nakładana na firmy wprowadzające towary w określonych opakowaniach.
7: Czyli, że firma, która wprowadza produkt, który jest w danym opakowaniu, musi ponieść koszty utylizacji tego opakowania. I te pieniądze, które teoretycznie powinny być kierowane do gmin, ponieważ gminy zbierały większość do tej pory tych surowców i no, każdych innych, nie tylko tych, które są w systemie kaucyjnym, no to w tym momencie to nie funkcjonuje w Polsce tak jak w innych krajach.
5: Tłumaczy Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska w porannej rozmowie w RMF FM Tomasza Terlikowskiego zapowiedziała, że projekt stosownej ustawy jeszcze w tym roku powinien być procedowany w Sejmie.
8: Jak wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów, a oni też...
9: Ale rozumiem, że to dopiero w przyszłym roku zacznie działać, no bo to nie wcześniej.
8: Robię co mogę, żeby jak najszybciej, gdyby była większa wola współpracy i zawierania kompromisów właśnie między samorządami a biznesem, ten system dawno temu by działał.
5: Cała rozmowa jest na portalu rmf24.pl. Nadzieja dla kierowców na niższe ceny paliw pojawia się po doniesieniach, że prezydent Iranu Masoud Pezeszkian jutro poleci do Nowego Jorku. Ma wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale przy okazji może spotkać się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Po ogłoszeniu, że możliwe są rozmowy prezydentów Ameryki i Iranu, cena ropy naftowej spadła ze 103 do 94 dolarów za baryłkę. Na naszych stacjach benzynowych obniżek oczywiście wciąż nie widać. Ceny paliwa biją kolejne rekordy. Popularna benzyna 95 średnio kosztuje w kraju 7 zł i 86 groszy, a za diesla trzeba już płacić 8 zł i 84 grosze.
10: Czy ceny przerażają? Trochę. Częściej korzystam z komunikacji miejskiej. Czy jestem z tego zadowolony? No życie, no trzeba sobie radzić.
11: Często jeździmy w duże trasy i ja, i mąż. Kiedy się da, to jeździmy razem. Niestety są takie momenty, że on musi jechać osobno, ja muszę jechać osobno i musimy płacić.
5: To głosy zarejestrowane na stacji przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Benzyna najdroższa jest na Lubelszczyźnie, najtańsza w województwie lubuskim, a za diesla najwięcej płacą kierowcy na Warmii i Mazurach, za olej napędowy najmniej w Małopolsce. Ze studia faktów RMF Classic w Krakowie następne nasze doniesienia będzie prezentował Grzegorz Jasiński, Agnieszka Pietrzak. Dziękuję, a teraz ponownie Urszula Urzędowska.
12: We'll be right back.
5: północnego zachodu płynie chłodne powietrze polarne, morskie ciśnienie rośnie. Dziś zachmurzenie spore z pewnymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem. W Tatrach i wysoko w Beskidach opady śniegu, a temperatura 9 stopni maksymalnie na Podhalu, około 15 stopni maksymalnie w centrum i nad morzem i 18 na zachodzie kraju. Jutro też zachmurzenie duże z przejaśnieniami, maksymalnie od 9 do 12 stopni. Przepraszam, maksymalnie 18.
0: RMF Classic. Wśród gwiazd.
2: Hi, my name is Luca.
12: My name is Stefan.
2: And we are two cellos.
13: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
14: Jakub Józef Orliński.
15: Aleksander Dębicz.
16: Pozdrawiamy słuchaczy
17: RMF Classic.

filmowy i muzyczny świat trendowatej muzyka Wojciecha Akilara, 13 minut po 12, a my jesteśmy na ścieżce dźwiękowej RMF Classic i przynajmniej w tym miesiącu inną powieścią się zajmujemy, organizując na ścieżce dźwiękowej między 10 a 14 świat jak z lalki, pełen bohaterów powieści, ale także stawiający w centrum Bolesława Prusa. Finał naszej konkursowej zabawy. Codziennie inne pytanie wam zadajemy na wyobraźnię i kreatywność o 12.30. Przypomnę pytanie, bo jeszcze szybciutko można wpisać swoją odpowiedź i zdobyć nagrodę o 12.30. Wokulski zorganizował wyścig konny, by zaimponować arystokracji. To pytanie, w jakie jedno współczesne wydarzenie sportowe, a może kulturalne, zainwestowałby dziś swoje finanse, aby osiągnąć podobny cel? Odpowiedzi maksymalnie 1000 znaków wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Świat z lalki, konkurs, zakładka, a na zwyciężczynię bądź zwycięzcę, autora, autorkę tej jednej, jedynej, najciekawszej, wybranej przez redakcję RMF Classic odpowiedzi czeka kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie
2: przyjrzę się brewerium kompozytorów urodzonych we wrześniu, takich jak Pachelbel, Dworzak, Szostakowicz i Gershwin.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
3: Po reklamie.

25 minut po 12 zapraszam do nas, do RMF Classic, bo dzielimy się skarbami, perełki muzyki klasycznej, najpiękniejsza muzyka filmowa, będzie Pulp Fiction i John Williams, który otworzy Komnatę Tajemnic, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic. Finał z naszym konkursowym pytaniem ze światem z powieści Bolesława Prusa też już niebawem, tuż właściwie teraz kompozycja Scotta Joplina.

0: Za 28 minut 13.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie finał dzisiejszej konkursowej zabawy codziennie od poniedziałku do piątku o tej porze. Inne pytanie inspirowane powieścią Bolesława Prusa wam zadajemy. I tak sobie myślę, czytając wasze odpowiedzi, że gdyby twórcy serialowej Lalki dostali szansę na drugi sezon, mogliby śmiało czerpać z waszych pomysłów, oczywiście za zgodą i zgodnie z prawami autorskimi. Znakomite rozwiązania, wspaniałe pomysły dla pierwszoplanowych i drugoplanowych bohaterów, a dzisiejsze pytanie brzmiało następująco. Gdyby Wokulski zorganizował wyścig konny, aby zaimponować arystokracji i gdyby miał zainwestować w jedno współczesne wydarzenie sportowe lub kulturalne, aby osiągnąć podobny cel, to w co zainwestowałby dziś swoje finanse? Pytaliśmy was. Przeważająca liczba osób wskazywała na tenis, wcale mnie to nie dziwi, i Formułę 1. Natomiast zwycięzca dzisiejszej zabawy, pan Mariusz, zaproponował, aby Wokulski zainwestował w konkurs chopinowski. I nie byłby to zwykły sponsoring, pisze pan Mariusz, ale taki z rozmachem. Mecenas wydarzenia, stypendia dla młodych pianistów, najlepsze miejsca dla ludzi biznesu i kultury. Bo współczesna arystokracja, pisze pan Mariusz, nie spotyka się już na wyścigach konnych. Spotyka się tam, gdzie są prestiż, sztuka i nazwiska. Wokulski świetnie by to rozumiał. I pan Mariusz też rozumie, bo pisze, że sam jest handlowcem i takim trochę współczesnym kupcem, więc wie z własnego doświadczenia, że czasem biznes zaczyna się od tego, kto obok kogo usiądzie, pisze pan Mariusz. I dodaje, że napisał te słowa jadąc po tatę, który dziś wychodzi ze szpitala po ciężkiej operacji. I to właśnie tata nauczył pana Mariusza pracy, uporu i tego, że pieniądz ma wartość dopiero wtedy, kiedy można zrobić z nim coś dobrego. Dlatego zdaniem naszego zwycięzcy Wokulski zaprosiłby elitę na Chopina, a część pieniędzy przeznaczyłby na stypendia dla młodych artystów. I oczywiście dla Izabeli zostawiłby miejsce w pierwszym rzędzie. Panie Mariuszu, dziękuję, gratuluję, proszę pozdrowić tatę, niech dochodzi do zdrowia w domu i otoczony muzyką Fryderyka Chopina. Gorąco pozdrawiam, gratuluję, mnóstwo zdrowia życzę i do usłyszenia.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.

To był fragment koncertu fortepianowego numer 21 Mozarta przy fortepianie Christian Zacharias, a lalka, tym razem filmowa, powróci w najważniejszych faktach o 13:00. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Filmową lalkę już widziała, rozmawiała z twórcami, szczegóły już niebawem.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
16: Minęła 13, czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie RMF Classic Grzegorz Jasiński.
17: Aż 20 milionów złotych może stracić tylko w tym roku warszawskie MPO. Wszystko z powodu systemu kaucyjnego. Podobnie wysokie straty ponieść może miejska spółka odbierająca śmieci w Krakowie. Te 20 milionów złotych to duża strata dla MPO w stolicy?
18: Bardzo duża, bo jak wylicza Jakub Turowicz z warszawskiego MPO, te 20 milionów złotych to aż połowa tego, co w poprzednich latach spółka zarabiała na sprzedaży butelek PET, czyli tych z plastiku. Teraz zbiera ich o 50% mniej, więc i zysk spadnie o połowę.
19: To wynika z tego, że po prostu do naszej sortowni, tak jak i do innych sortowni, o czym mówią samorządy w całej Polsce, trafia po prostu mniej tego wartościowego surowca. No i jest to bezpośrednim efektem funkcjonowania systemu.
20: Plastiki to rzeczywiście jest taki najbardziej wartościowy surowiec?
19: Tak, to jest bardzo wartościowy surowiec i stąd jest właśnie brak i to uszczuplenie tego strumienia. No i stąd się biorą też te kalkulacje dotyczące finansów.
18: Ale jest szansa, że samorządy przestaną być stratne na systemie kaucyjnym. Zmiany zapowiada rząd.
17: Informuje nasz reporter Michał Radkowski. Szykują się kolejne podwyżki cen paliw, tak prognozują analitycy. W najbliższym tygodniu ceny nie powinny jednak przekroczyć 10 zł za litr. Zgodnie z prognozami w tym tygodniu średnia cena benzyny może przekroczyć 8 zł 15 groszy. Za olej napędowy średnio zapłacimy 9 zł 20 groszy. Rządowego programu obniżającego ceny paliw na razie nie ma, a o to, czy rząd powinien go wprowadzić, pytaliśmy kierowców.
21: Trzeba zrozumieć tą sytuację na świecie i z czego to po prostu wynika, a nie powiedzmy winić za to rząd, no. Pan prezydent też mógłby się nad sprawą pokłonić.
22: Powinien zwolnić, przynajmniej dla zwykłych użytkowników, powinien obniżyć VAT, tak jak już miało to miejsce.
23: Czy rząd coś zmieni? Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
17: Poprawy sytuacji na rynkach na razie nie widać.
24: Popołudniowe fakty RMF Classic.
17: Kontuzje zawodników krzyżują plany selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana. Na rozpoczynającym się dziś zgrupowaniu przed meczami Ligi Narodów nie pojawią się Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Kogo w miejsce kontuzjowanych graczy powołał Jan Urban?
0: Zamiast trzech kontuzjowanych graczy pojawi się dwóch zawodników. Miejsce Kamila Grabary zajmie bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski. To chyba największe zmartwienie Jana Urbana, bo Grabara miał walczyć o miejsce w podstawowym składzie na piątkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną. Wiele wskazuje więc na to, że w piątek mecz między słupkami rozpocznie Marcin Bułka. Zamiast na zgrupowanie kadry do lat 21, na seniorską reprezentację przyjedzie Marcel Ryguła. Zawodnik Zagłębia Lubin został awaryjnie dowołany. Zgrupowanie piłkarskiej kadry rozpoczyna się dziś i potrwa wyjątkowo długo, bo do 6 października. Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
17: Zapowiada Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Mimo że do początku roku akademickiego zostało już niewiele czasu, wciąż można na ostatniej prostej zostać studentem. Przed 1 października na uczelniach trwa trzecia, ostatnia tura rekrutacji.
1: Można się zarejestrować nie tylko na studia pierwszego stopnia, ale również studia stopnia drugiego, jednolite magisterskie oraz niestacjonarne. Do wyboru jest jeszcze sporo kierunków, wśród nich architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe i obronność, inżynieria w logistyce czy turystyka i rekreacja.
17: Zapraszam Norbert Kaczan, rzecznik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

0: Dziś w Polsce zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, a te przejaśnienia przeplatają się z przelotnymi opadami deszczu. Uwaga, miejscami burze, lokalnie możliwy drobny grad. Coś takiego wydarzyło się całkiem niedawno na warszawskim Powiślu. W Tatrach i wysoko w Beskidach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 stopni w centrum i nad morzem i 18 maksymalnie na zachodzie kraju. Jutro bardzo podobnie, przelotne opady deszczu i możliwa burza.
1: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
2: Hi, this is Sting.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Hey, this is Justin Hurwitz.
5: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

12 minut po pierwszej, muzyka z filmu Zapach kobiety, a tu RMF Classic. W naszych social mediach pod fragmentem wideo rozmowy z Sandrą Drzymalską, odtwórczynią serialowej Lalki Izabeli Łęckiej, prawie 900 komentarzy i gorąca dyskusja. Jak przewidziała Katarzyna Czajka-Kominiarczuk w jednym z odcinków Uniwersum RMF Classic, mamy prawdziwy lalkagedon. A za chwilę do tej dyskusji dołączą ci, którzy zobaczyli lalkę na dużym ekranie. Bez względu na to, czy serialowa lalka, którą już znamy, podoba się, rozczarowuje, czy oburza i czy apetyt na filmową jest, czy nie, my proponujemy lalkę oryginalną, w klasycznym literackim kostiumie. O 13.30 kolejny fragment powieści Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn. Już teraz zapraszam. Idziemy do tej chwili ścieżką dźwiękową RMF Classic. Teraz muzyka z filmu Nietykalni.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie
2: przyjrzę się brewerium kompozytorów urodzonych we wrześniu, takich jak Pachelbel, Dworzak, Szostakowicz i Gershwin.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
9: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Fragment piątej symfonii C-moll Ludwika van Beethovena grała orkiestra francuska, prowadził John Elliot Gardiner. A ja zapraszam teraz na nasz codzienny Puls Dnia.
1: Puls Dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Sprawdzamy, które z wydarzeń dziś budzą nasze największe zainteresowanie. Na początek smutna wiadomość, która dotarła dziś do mediów i która dotyczy śmierci Stanisława Szelca, satyryka i współtwórcy popularnego kabaretu Elita. Artysta miał 83 lata. Informacje o jego śmierci podały media, ale na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia dokładnej daty ani przyczyny zgonu. Sporo uwagi dzisiaj przyciągają również relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Donald Trump i Xi Jinping mają rozmawiać m.in. o handlu, ale także o sztucznej inteligencji, zarówno w kontekście współpracy, jak i rywalizacji. Ale na razie więcej w tym wszystkim oczekiwania niż konkretnych rozstrzygnięć. Tymczasem Włochy zapowiadają ograniczenia w szkołach. Chodzi o zakaz noszenia ubrań zasłaniających twarz, m.in. burek i nikabów. Rząd zapowiada też ograniczenia liczby uczniów z zagranicy w klasach. Szczegóły przepisów jeszcze nie są znane. A co jeżeli chodzi o codzienność przedsiębiorców? Tu również szykują się zmiany. Kolejne rozwiązania mają przenieść jeszcze więcej kontaktów firm z administracją do świata cyfrowego. Dla przedsiębiorców oznacza to jedno. Warto sprawdzić, jakie obowiązki i terminy dotyczą konkretnej działalności, żeby żadna ważna informacja nie umknęła w cyfrowej skrzynce. A co w świecie sztuki, kultury, nauki i kina? O tym więcej opowiem w magazynie Popkultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia po 15.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Pomiędzy 14 a 15 czas płynie najwolniej. Zostaw zegarek w spokoju. My dopilnujemy resztę.

0: Motyw serialu Stranger Things. Na koniec tej godziny programu zbliża się 15. Za chwilę najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
9: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
10: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: Jest 15, jest z nami w studiu Grzegorz Jasiński, zatem zapraszamy na kolejne fakty RMF Classic.
19: Jest też gotowy projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej. Ma on poprawić sytuację samorządów, które, jak informowaliśmy w faktach, notują ogromne straty po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Jak zatem rząd chce ulżyć samorządom?
20: Nową ustawą, która przerzuca koszty na producentów opakowań podlegających kaucji, to wyjście naprzeciw głosom miejskich spółek, które narzekają, że od roku, gdy wprowadzono system kaucyjny, butelki PET zamiast do śmietników oddajemy głównie do recyklomatów, a to powoduje, że firmy odbierające odpady mają mniej surowca, co generuje straty.
21: Dostrzegamy ten problem, dlatego też Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów na opakowania. Generalnie chodzi o to, aby wprowadzający na rynek pokrywali koszty gospodarowania odpadami aż do końca ich życia, czyli aż do zagospodarowania odpadu, recyklingu itd.
20: Deklaruje wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska i obiecuje, że zmiany mają przynieść dodatkowe pieniądze dla samorządów. Dziś minister klimatu Paulina Henik-Kloska zapowiedziała na naszej antenie, że ustawą lada dzień zajmie się rząd.
19: Informuje nasz reporter Michał Radkowski. Komisja Europejska wprowadza wspólny system oceny dużych komputerowych centrów danych, które potrzebują ogromnych ilości energii i wody.
2: Będzie wiadomo, ile takie centra zużywają prądu i wody oraz czy potrafią odciążyć sieć, na przykład ograniczając pobór energii w czasie przeciążenia. Bruksela chce też wykorzystać ciepło powstające przy pracy serwerów. Wszystko dlatego, że w ciągu 5 do 7 lat unijna moc centrów danych ma się potroić. Dla Polski to ważne, bo centra danych będą potrzebowały coraz więcej energii, a Warszawa chce przyciągnąć inwestycje związane ze sztuczną inteligencją i cyfryzacją. Przykładem jest planowane Centrum Sztucznej Inteligencji w Koninie, które będzie potrzebowało ogromnych ilości prądu.
19: Zapowiada z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
9: Postaw na fakty RMF Classic.
19: Piłkarski klub Legia Warszawa częściowo sprzedany. Właścicielem 40% akcji został biznesmen z USA o polskich korzeniach Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem klubu nadal pozostaje Dariusz Mioduski. Co więc Legia zyskała na tej transakcji?
3: Zastrzyk finansowy, który zmniejszy zadłużenie klubu ze stolicy, a także poprawi jego stabilność finansową. Jak wyjaśniają władze Legii w wydanym komunikacie, częścią transakcji jest również właścicielska pożyczka, która ma wspomóc bieżącą działalność klubu. Nowy współwłaściciel Michael Gorzyński nie wejdzie jednak w skład zarządu Legii. Ten pozostanie bez zmian i prezesem zarządzającym klubu nadal pozostanie Marcin Herra. Dokładna kwota sprzedaży 40% akcji Legii nie została ujawniona. Michael Gorzyński, podobnie jak Dariusz Mioduski, wyemigrował z Polski w latach 80. do USA. Obaj studiowali na Harvardzie. Gorzyński obecnie jest właścicielem firmy, która działa w branży ubezpieczeniowej.
19: Informuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Ten tytuł wywołuje w ostatnim czasie wielkie emocje. Po streamingowym serialu Przyszła kolej na film na dużym ekranie. Twórcy przeznaczonej do kin lalki skupili się na cenie, jaką płaci się za marzenia, na historii o świecie, który gaśnie, ale też na opowieści o potężnym, ale i destrukcyjnym uczuciu Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Grają ich Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. A jak mówi wracający po przerwie na duży ekran Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego, najważniejsza jest tu miłość.
22: Czasami ślepa miłość, ale ona jest zawsze i jest najpiękniejsza.
19: Zapraszamy na YouTube'a RMF FM, gdzie cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z obsadą kinowej lalki.
0: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 16, a ja jeszcze sprawdzę prognozę pogody. Popołudnie pochmurne i z przelotnymi opadami deszczu, miejscami możliwe burze, lokalnie nawet z drobnym gradem. Przejaśnienia będą, ale niewielkie. W Tatrach i w Beskidach dziś przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, przez 14-15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Najchłodniej teraz w Zakopanem, teraz w okolicach 7 stopni tam. Wiatr dziś umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i północno-zachodni. Jutro bez większych zmian nadal sporo przelotnego deszczu i nie za ciepło w okolicach 14 do 16 stopni maksymalnie.
9: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
23: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
24: Piotr Beczoła.
25: It's your friend Lang Lang.
26: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Motyw z filmu Wabank to za nami, jest 12 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na nasz popołudniowy magazyn Popkultura.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: A dzisiaj zajrzymy, jak zawsze w poniedziałki, do książek, ale nie tylko, bo będą oczywiście panowie z piątki z literatury, to po 16, ale w tej godzinie opowiem wam o książce, która miała swą premierę 16 września, czyli zupełnie niedawno, i która doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat serialowej i filmowej już Lalki. A chodzi o książkę Bogusława Wójcika zatytułowaną Wokulski. I tak, chodzi o tego Wokulskiego z powieści Lalka Prusa. Autor książki pokusił się o napisanie dalszej historii, co mogło stać się z Wokulskim po Lalce. A jaką historię stworzył? O tym opowiemy już za kilka minut. Poza tym zaprosimy na kolejną odsłonę Avanti Art Festival do Lublina. Będzie korespondencja naszej dziennikarki z Waszyngtonu, Lidii Krawczuk. No i będą nowości muzyczno-medyczne, z którymi pojawi się nas po 17:00 Dariusz Stęczuk. Ale najpierw historia o Wokulskim, to za chwilę. No i najpiękniejsza muzyka filmowa, aktualnie muzyczna opowieść o też pewnym wspaniałym bohaterze. To fragment soundtracku z filmu Odyseja.

0: Zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
6: Po reklamie.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: Otwieramy nasz kącik komiksowy, w którym...
2: Olbrzymie dzieło pod tytułem Nakarmić duchy niejakiej Tessy Huls w przekładzie Łukasza Witczaka. To jest wielka cegła, wyróżniona Nagrodą Pulitzera jako chyba drugi komiks w historii tejże nagrody po słynnym Mausie. No i rzeczywiście było co nagradzać, bo to, jak mówię, album ogromny, ale też treściowo gigantyczna sprawa. To jest, z jednej strony to zresztą dobrze znamy, to znaczy opowieść o przodkach i o sobie samym w kontekście tychże przodków. Bohaterka, autorka tego komiksu opowiada historię swojej babci, swojej matki, na tym samym historię swoją. I tam się bardzo dużo dzieje, ponieważ babcia uciekała z Chin, które się właśnie komunizowały na Tajwan. Napisała bestsellerową książkę, no ale potem przechodziła przez bardzo trudną fazę chorób psychicznych i to było takim piętnem, które obciążało jej córkę, czyli matkę głównej bohaterki, no i bohaterkę też poniekąd rykoszetem. Wielka, narysowana i napisana, tam jest dużo rzeczywiście tekstu do czytania, opowieść o szukaniu swojej tożsamości, której to poszukiwanie było trudne choćby przez to, że trzeba się nauczyć zupełnie innego języka i zupełnie innego alfabetu, żeby dotrzeć do własnej przeszłości i samego siebie. Naprawdę niesamowita rzecz.
1: Jednym słowem, Pulitzer więcej niż uzasadniony.
2: Tak, należało się.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Wracamy do nowości i jedna powieść, jedna książka eseistyczna jakoś tam się z sobą rymują. Może zacznijmy od eseju.
2: Dobrze. José Ovejero, tak się nazywa autor tego eseju. Esej ma tytuł Etyka okrucieństwa. W przykładzie Urszuli Kropiwiec ta rzecz wyszła po polsku. To jest hiszpański pisarz i eseista w Polsce dotąd nieznany. Mówiąc krótko, pan Ovejero przygląda się literaturze okrutnej, czyli takiej, która epatuje okrucieństwem, ale w bardzo konkretnym celu. On stawia taką tezę, którą niniejszym streszczam bardzo pobieżnie. Literatura, która ucieka się do etyki okrucieństwa, używa okropności nie po to, żeby epatować nią i nas wprawiać jakieś takie po prostu dygot emocjonalny tylko żeby nas wytrącić z pewnego rodzaju przyzwyczajeń, znaczy zdzielić nas tak przez łeb, żebyśmy zaczęli patrzeć na świat inaczej, czyli nie głaszcze nas, nie zaspokaja naszych potrzeb, tylko stawia, konfrontuje wobec rzeczywistości, która jest odmienna, która wygląda inaczej, niż byśmy chcieli o niej sądzić. W tym sensie dla Ovejero literatura okrutna to jest ta najważniejsza, która rzeczywiście robi bardzo istotną robotę. Teraz pytanie brzmi, czy Manuela Gertkowska, której teraz opowiesz,
1: czy nas wytrąca?
2: Wpisuje się w to wytrącanie.
1: Trochę nas wytrąca. Tu okrucieństwo jest wątkiem drugoplanowym. Dużo jest natomiast potwornej zgnilizny, jakiejś takiej beznadziei. Książka nosi tytuł Milionerka i opowiada historię, no tak, jednej rodziny, która zbiła jakąś gigantyczną fortunę, zaczynając od bułeczek. Główna bohaterka na prośbę wyraźną ojca wychodzi za mąż za pana z tytułem książęcym, żeby te pieniądze wspaniałe miały też jakieś legitymację szlachecką.
2: Bardzo klasycznie, oczywiście.
1: I pojawia się też tam bardzo wzięty i bardzo wpływowy pisarz, który jest takim pisarzem celebrytą, mimo że dopiero jest autorem jednej powieści, ale, ale ta powieść podbiła Polskę i on...
2: Nie ma tytułu szlacheckiego.
1: Ale ma talent, który multimiliarder próbuje wykorzystać. Co w tej książce się jeszcze dzieje? To znaczy, rzeczywiście obcujemy z elitami, które są niedobre, które są obleśne, niepotrzebne, nic nie robią. I mamy taką bardzo specyficzną Polskę. Momentami ta Polska jest realnie namacalna, tam są autentyczne postaci, zdarzenia, o których słyszeliśmy, a z drugiej strony ta Polska wydaje się trochę jak wyciągnięta z mediów społecznościowych, czyli taka Polska, no właśnie, nieprawdziwa, tylko taką, jaką oglądamy na rolkach czy na Instagramie.
2: No dobrze, czyli nowości wrześniowe rzeczywiście, tak jak żeśmy obiecali, całkiem różnorodne, mam wrażenie.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Po reklamie.

Nieco ponad kwadrans przed 17:00 słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. Piątka z literatury wróci znów za tydzień po 16:00, a ja zapraszam na ciąg dalszy naszego programu i na spotkanie z muzyką. Już teraz posłuchamy w arii na strunie G z trzeciej suity orkiestrowej The Duriana Sebastiana Bacha. To wykonanie Orkiestry Filharmonicznej z Los Angeles, którą prowadzi Esa-Pekka Salonen.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: My tymczasem w RMF Classic zaczynamy odliczanie do Dnia Muzyki Filmowej, który odbędzie się za nieco ponad miesiąc, a dokładnie 27 października. To jest data, którą warto sobie zapamiętać. No i jest to od jakiegoś już czasu data wyjątkowa i ważna dla wszystkich fanów muzyki filmowej. Dlatego już dziś zapraszamy do wspólnego z nami świętowania i szykujemy mnóstwo niespodzianek dla Was. Na razie nie zdradzamy wszystkiego, ale mogę powiedzieć, że jest na co czekać. Przygotowujemy m.in. wyjątkowy cykl rozmów o najsłynniejszych scenach filmowych z zaproszonymi gośćmi. Będzie druga edycja konkursu Twój filmowy cover, w którym można wygrać, uwaga, 20 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Będzie powrót zakochanych w muzyce filmowej, no a wielki finał i świętowanie oczywiście w Dniu Muzyki Filmowej 27 października. My już nie możemy się doczekać, mam nadzieję, że Wy również. Więcej informacji niebawem w naszych social mediach i na naszej stronie internetowej i również oczywiście na naszej antenie. Serdecznie zapraszam, śledźcie informacje i bierzcie udział we wszystkich wydarzeniach, które dla Was szykujemy.

0: Muzyka Hansa Zimmera z filmu Madagaskar 2 kończy tę godzinę programu. Za chwilę już 17 i za chwilę ostatnie dziś fakty. Zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
3: A w najnowszym odcinku zbliżający się Big Book Festival. Bez tajemnic, trwający w Gdyni festiwal polskich filmów fabularnych z bardzo bliska. I zwierzęta, które coraz częściej jeżdżą z nami koleją.
2: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kupuj Best Bad w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto.

0: Jest 17 i mamy dla Was ostatnie dziś fakty w RMF Classic, które przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Wspólny projekt Lewicy i Polski 2050 w sprawie zakazu reklamowania alkoholu i ogólnopolskiej nocnej prohibicji będzie głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ustalił reporter RMF FM. Przypomnijmy, posłowie mieli głosować nad ustawą już w ubiegły piątek, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u marszałek Sejmu zdjął go z porządku obrad i cofnął do komisji. Roczne moratorium na unijną biurokrację. Polska wraz z 10 innymi krajami Unii domaga się zmniejszenia unijnej biurokracji. Państwa chcą, by Unia poświęciła cały rok na wdrażanie i porządkowanie już istniejących przepisów, zamiast dokładać kolejne. Co jeszcze znajduje się w tym liście?
2: W liście jest postulat, żeby każda nowa unijna regulacja była wcześniej dokładnie sprawdzona pod kątem kosztów dla firm i wpływu na gospodarkę. Państwa chcą też, żeby najpierw lepiej wykorzystywać i upraszczać już istniejące przepisy, zanim powstaną nowe. Proponują również, żeby nowe regulacje były obowiązkowo przeglądane co najmniej raz na 5 lat. Jednocześnie podkreślają, że upraszczanie prawa nie może oznaczać obniżenia standardów ochrony środowiska, pracowników czy konsumentów.
1: Informuje nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Tatrzański Park Narodowy podsumowuje kończące się lato. W lipcu i sierpniu na górskie szlaki weszło rekordowe ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów, wylicza Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN.
4: W lipcu mieliśmy ponad 900 tysięcy wejść do parku. W sierpniu jeszcze więcej, ponieważ było to ponad 1 230 tysięcy. 137 tysięcy wejść więcej niż w poprzednim rekordowym sierpniu.
1: Największym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się niezmiennie morskie oko. Dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu to jedyne odznaczenie przyznawane dorosłym na wniosek dzieci. A my z tej okazji pytamy, kiedy na waszych twarzach pojawia się uśmiech, taki od ucha do ucha.
5: Często się pani uśmiecha?
6: Tak, cały czas. Staram się żyć pozytywnie.
5: Coś, co może wywołać ten uśmiech na pani twarzy? To?
6: Jakaś podwyżka w pracy?
7: No czasami, nie za często.
5: Ale co wywołało w tym tygodniu u pana uśmiech?
7: Ostatnio ładny grzyb w lesie.
5: A jaki to był grzyb?
7: Prawdziwy.
6: Lubimy się śmiać i uśmiechać.
5: A najczęściej to jakie to są sytuacje?
6: No dzisiaj się uśmiecham, bo jestem w pięknym miejscu z przyjaciółką.
5: O, to pani też się uśmiecha. No pani się teraz uśmiecha.
8: Tak, dokładnie. Też się dużo uśmiecham.
5: Takie sytuacje na co dzień, które mogą sprawiać, że ten uśmiech na twarzy się pojawia?
6: No myślę, że każda sytuacja jest dobra, żeby się uśmiechnąć, ale to nie muszą być jakieś wielkie wydarzenia.
1: Usłyszał z uśmiechem nasz reporter Stanisław Pawłowski w Trójmieście.
0: To ja też się uśmiecham do Grzegorza Jasińskiego, który
1: ja
0: był
1: też
0: z nami.
1: Do wszystkich.
0: Właśnie, słyszymy się znów jutro z Grzegorzem, a ja jeszcze opowiem o tym, co w prognozie pogody. Ostatnie podrygi kalendarzowego lata z jesienną aurą. Dzisiaj zachmurzenie duże, z niewielkimi przejaśnieniami, no i przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, w górach śnieg. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, szczególnie na wybrzeżu i nad samym morzem dzisiaj mocno wieje. Z północnego zachodu i ze zachodu, a na termometrach od 13 stopni na wschodzie, przez 15 w centrum i nad morzem, do 16-17 na zachodzie kraju. Najchłodniej dzisiaj w Zakopanem, tam tylko 7 stopni. Jutro bez większych zmian, nadal większa część Polski pod chmurami, przelotny deszcz i do 17 stopni maksymalnie w ciągu dnia, więc przygotujcie coś ciepłego.
9: RMF Classic. Wśród gwiazd.
10: Tu Joanna Kulik.
11: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
12: Je suis Alexandre Desplat.
13: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jan Cirsen, muzyka za Meli, zabrzmiała w RMF Classic 11 minut po godzinie 17. Trwa magazyn Popkultura. Za chwilę opowiemy m.in. o ciekawym festiwalu, który dzisiaj rozpoczyna się w Lublinie, Avant Art Festival. A teraz zapraszam do dialogu w temacie nowinek medycznych, z którymi przychodzi do nas Dariusz Stańczuk.
1: Badamy temat, czyli medycyna w RMF Classic.
0: A Darek Stańczuk jest już razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry, panie, panowie.
0: Zatem rozumiem, że zaglądamy teraz do medycznego kalendarza.
2: Często zaglądam, tak, a zwłaszcza w poniedziałki. A dzisiaj Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Warto być czujnym, bo takie wczesne objawy to problemy z pamięcią krótkotrwałą. Potem te zaburzenia pamięci się pogłębiają, chory zapomina niedawne rozmowy, imiona bliskich nie poznaje, co jest przykre. Przyspiesza ta dezorientacja w czasie, w przestrzeni, pojawiają się problemy z mówieniem też, z rozwiązywaniem nawet prostych problemów, dochodzi też do zmian osobowości. No i bywa też, że chory ma problemy z poruszaniem się, to już poważniejsze stadium.
0: No i to jest jedna z trudniejszych chorób, a jak mi wspominałeś, leczenie do niedawna polegało głównie na łagodzeniu objawów, prawda?
2: No i właśnie, duży przełom ostatnio nastąpił, zwłaszcza w badaniach takich z krwi, i one pozwalają ostatnio wykrywać ryzyko pogorszenia pamięci nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem. To jest duży przełom. Ustalono też nowy czynnik, który wpływa na rozwój tej choroby. Naukowcy rozpoznali fibryonektynę, czyli takie białko, które u chorych gromadzi się przy naczyniach i powoduje ich przeciekanie, by tak to powiedzieć językiem codzienności. A w tych niedawnych eksperymentach udało się ten proces zablokować. I to jest duże, duże nowum. W przypadku Alzheimera są już terapie genowe, no i są nowe przeciwciała monoklonalne tak zwane. I tak, jeżeli stare leki tylko maskowały pewne objawy, tak te nowe już mogą spowalniać tempo rozwoju choroby nawet o 35%, a to jest sporo. No i warto pamiętać, że chociaż objawy Alzheimera kojarzą nam się z seniorami, ze starszymi ludźmi, prawda? No to na kondycję mózgu pracujemy kiedy? Ano głównie w wieku średnim. To też zbadano. No i tej chorobie sprzyja izolacja społeczna, samotność. To o to trzeba zadbać, prawda, w swoim otoczeniu. Ale też, co ciekawe, nieleczony ubytek wzroku i słuchu. Jeszcze ciekawsza może sprawa, że choroby przyzębia też sprzyjają Alzheimerowi. Tak właśnie, na przykład krwawienie z dziąseł, mili państwo, nawet o 70% zwiększa ryzyko rozwoju demencji. No i ta profilaktyka Alzheimera też jest w jakimś stopniu możliwa. Styl życia jest bardzo ważny. Odpowiednie żywienie, kwasy omega-3 są bardzo tutaj ważne. I tutaj Kasia pewnie się uśmiechnie. Regularne czytanie książek. Takie ćwiczenia właśnie na szarych komórkach neurolodzy szczególnie polecają.
0: To mi się bardzo podoba, zatem do książek, drodzy państwo, do książek.
1: Badamy temat. Puls newsów medycznych sprawdza Dariusz Stańczuk.
0: No i o kolejnych takich ciekawych tematach opowie nam Darek znów za tydzień o 17.10. Zapraszam serdecznie, my teraz wracamy jeszcze do muzyki.
2: A ja zabieram się za czytanie regularne, no, tak w razie
0: koniecznie,
2: czego.
0: Koniecznie. Tymczasem Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie
2: przyjrzę się brewerium kompozytorów urodzonych we wrześniu, takich jak Pachelbel, Dworzak, Szostakowicz i Gershwin.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
6: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
0: Po reklamie.

0: Filary Ziemi i z tej ekranizacji temat Trevora Morrisa. Tu poniedziałkowe wieczorne RMF Classic, program Gamy i Dramy. Czas na wielkiego czeskiego symfonika Antonina Dworzaka. To też wrześniowy kompozytor. 8 września 1841 roku na świat przyszły autor symfonii z Nowego Świata. W Nowym Świecie podczas pobytu w Stanach, tak samo jak w jego czeskiej Pradze, całe godziny spędzał Dworzak na kolejowych dworcach. Bzika miał, ba, poważną obsesję nawet na punkcie parowozów i tego, jak to wszystko działa. Na pamięć znał rozkłady jazdy, numery seryjne lokomotyw, z maszynistami rozmawiał o technicznych detalach, ba, dym nawet wdychał z tych parowozów. Szaleństwo zupełne. Kiedy mieszkał w Nowym Jorku, potrafił godzinami jechać na stację kolejową na Manhattanie albo do Chicago po to, żeby podziwiać te amerykańskie pociągi. Kiedy nie mógł akurat jechać na dworzec, wysyłał tam swoich studentów, w tym swego przyszłego zięcia Józefa Suka, żeby zapisywali tam dla niego numery lokomotyw konkretnych składów. Suk raz pomylił numer pociągu z numerem wagonu węglowego. Dworzak zrobił dramę, krzyczał: i taki ktoś ma być mężem mojej córki.
1: RMF Classic, Gamy i Dramy. Nietuzinkowe życiorysy słynnych kompozytorów bada Dariusz Stańczuk.
0: Genialny muzyk z pociągiem do pociągów Antonin Dworzak i teraz jedna z jego humoresek. To humoreska opus 101, numer 7. Grabostońska Orkiestra Symfoniczna i soliści skrzypek Ickak Perlman i wiolonczelista Jojo Ma.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Pa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 8200, 8600.
2: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru
4: i pieniędzy.
2: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Po reklamie.

jeszcze 18 minut i będzie godzina 20. To jest wieczorne poniedziałkowe RMF Classic i program nowy nasz, program Gamy i Dramy. Pamiętajcie, do 20 ten program w poniedziałki gramy, a więc jeszcze jedna odsłona już za moment, ale zanim to jeszcze czas honoru w naszym kinie i temat Bartosza Hajdeckiego.

0: Pretty Woman i Roy Orbison z mocnym rockowym bitem. A my wracamy do klasycznych gam i dram. 21 września 1962 roku, po 48 latach pobytu na emigracji, rosyjski kompozytor Igor Strawiński przylatuje na zaproszenie Związku Kompozytorów Radzieckich do Moskwy. Dramy większej z tego nie było, za to, że był z ojczyzną na dystans tyle lat, włos z głowy kompozytorowi nie spadł. Strawiński, który dla formy stawał rano na głowie, często większe dramy w życiu przeżywał. Bodaj największą przeżył na paryskiej premierze swojego Święta Wiosny w roku 1913. Zebrana w teatrze na Champs-Élysées publiczność, przywykła do elegancji i stonowania klasycznego baletu, przeżyła prawdziwy szok. Pełna dysonansów i dzikich rytmów muzyka Strawińskiego, połączona z awangardową choreografią Wacława Niszyńskiego, wywołała furię. Melomani rzucili się na siebie, wezwano policję, która wyprowadziła kilkudziesięciu najbardziej agresywnych melomanów. Ludzie rzucali w kierunku sceny, czym popadnie, krzyczeli. Plotka głosi, że do chóru rzucających obelgi dołączył sam Strawiński, bo się bał, że go ten rozszalały tłum zlinczuje.
1: RMF Classic, gamy i dramy. Niezwykłe biografie klasycznych kompozytorów przegląda Dariusz Stańczuk.
0: Wspomniana skandaliczna premiera, co ciekawe, Strawińskiemu nie zaszkodziła. Premierę wprawdzie uznano za katastrofę, kolejne spektakle jednak wyprzedano na pniu. A Święto Wiosny stało się jednym z filarów nowoczesnej muzyki XX wieku. Zwiastuny wiosny z baletu Igora Strawińskiego teraz u nas. Na finał dzisiejszych gam i dram grają londyńscy filharmonicy. Dyryguje Bernard Haitink.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
7: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
0: Po reklamie.
12: Dźwięki, które budują filmowe światy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Filmowa muzyka Dona Davisa i Park Jurajski 3 na naszej antenie. A na jednej ze streamingowych platform nowa serialowa lalka, serialowa Lalka 2, można by rzec, nakręcona prawie pół wieku po pierwszym serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony. Burzę już wywołała na łamach, na szpaltach, w internetach. Największą kością niezgody jest chyba swobodne, mocno współczesne podejście do klasyki Prusa. Według niektórych nie byłoby problemu, gdyby ta historia nie nosiła tego samego, co powieść tytułu, bo filmowcy tylko posługują się postaciami i paroma wątkami z kultowej powieści. Niektórzy odwrotnie chwalą filmowców za ciekawe przetworzenie dzieła Prusa. W każdym razie szum wokół tej lalki jest i pewnie też o to chodziło. My w RMF Classic wracamy do oryginału pióra Bolesława Prusa. Fragmenty lalki czyta Andrzej Seweryn. Kolejny odcinek o 20.30 za 20 minut. Zanim się w tę lalkę wsłuchamy, jeszcze kilka muzycznych wątków. Za chwilę Pani Zemsta w naszym kinie. Teraz Nikita Magalow i Chopinowski Polonez Azdur op. 53.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
6: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
7: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
0: Po reklamie.
12: Nie potrzebujesz ekranu, by zobaczyć film. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Nasz argentyński znajomy Gustavo Santaolalla i jego muzyka z filmu Tajemnica Brokeback Mountain. RMF Classic, poniedziałkowy wieczór, 20:30. Zgodnie z obietnicą, teraz kolejny fragment znakomitej powieści w znakomitym wykonaniu.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? Spytała panna Izabela. Nie, nie chcę tylko być jej niewolnikiem. Pan Tomasz lekko schylił głowę, panna Florentyna zsiniała, panna Izabela patrzyła na Wokulskiego prawie życzliwie. W sercu jej budził się podziw, nawet sympatia. Z pewnością ten człowiek może być jej powiernikiem. Z nim będzie mogła rozmawiać o Rosji. Właśnie Wokulski skończył swoją filiżankę kawy, kiedy Mikołaj przyniósł panu Tomaszowi na tacy list, mówiąc: czeka na odpowiedź, jaśnie panie. A, od hrabiny, rzekł pan Tomasz, spojrzawszy na adres. Pozwolicie państwo. Jeżeli pan nie ma nic przeciw temu, przerwała panna Izabela, uśmiechając się do Wokulskiego, to przejdziemy do salonu, a ojciec tymczasem odpisze. Wiedziała, że list ten napisał pan Tomasz sam do siebie, koniecznie bowiem potrzebował choć pół godziny przedrzemać się po obiedzie. Nie obrazi się pan? Spytał pan Tomasz, ściskając Wokulskiego za rękę. Opuścili z panną Izabelą gabinet i weszli do salonu. Ona z gracją, jej tylko właściwą, usiadła na fotelu, wskazując mu drugi, zaledwie o parę kroków odległy. Wokulskiemu, kiedy znalazł się z nią sam na sam, krew uderzyła do głowy. Wzburzenie spotęgowało się, gdy spostrzegł, że panna Izabela patrzy na niego jakimś dziwnym wzrokiem, jakby go chciała przeniknąć do dna i przykuć do siebie. Milczenie trwało już tak długo, że zaczęło być nieprzyzwoitym. Panna Izabela opamiętała się pierwsza. Pan miał, rzekła, nieporozumienie z panem Krzeszowskim. O wyścigi, wtrącił pośpiesznie Wokulski. Panna Izabela wyciągnęła rękę i zostawiwszy ją na chwilę w rozpalonej dłoni Wokulskiego, rzekła: bardzo panu dziękuję. Są przysługi, których się nieprędko zapomina i doprawdy, tu zaczęła mówić wolniej i ciszej, doprawdy ulżyłby pan memu sumieniu, żądając czegoś, co by zrównoważyło pańską uprzejmość. Wokulski puścił jej rękę i wyprostował się na krześle. Był tak odurzony, że nie zwrócił uwagi na ten mały wyraz uprzejmość. Dobrze, odparł. Jeżeli pani każe, przyznam się nawet,

0: do zasługi. Czy w zamian wolno mi zanieść prośbę do pani? Tak. A więc, mówił rozgorączkowany, proszę o jedno, ażebym mógł służyć pani, o ile mi siły starczą, zawsze i we wszystkim. Panie, przerwała z uśmiechem panna Izabela, ależ to jest podstęp. Ja chcę spłacić jeden dług, a pan chce mnie zmusić do zaciągania nowych. Znowu podała mu rękę, którą Wokulski ze czcią ucałował. W obocznym pokoju rozległy się kroki i wszedł pan Tomasz, wyspany, promieniejący. Jeszcze z kwadrans posiedzieli we troje, rozmawiając o niedawnej zabawie w Dolinie Szwajcarskiej na cel dobroczynny, o przybyciu Rossiego i o wyjeździe do Paryża. Nareszcie Wokulski z żalem opuścił miłe towarzystwo, obiecując przychodzić częściej i współcześnie z nimi jechać do Paryża. Zobaczy pan, jak tam będzie wesoło, rzekła panna Izabela na pożegnanie.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, a potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zbliżający się Big Book Festival. Bez tajemnic, trwający w Gdyni festiwal polskich filmów fabularnych z bardzo bliska. I zwierzęta, które coraz częściej jeżdżą z nami koleją.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

Ojciec chrzestny, słynna ekranizacja z muzyką Nina Roty. A jeszcze co do awantury o lalkę, jaką mamy w internetach. My w naszej radiostacji, na naszej stronie, jak też w eterze, proponujemy wam zabawę, w której do wygrania są piękne kolekcjonerskie wydania arcydzieła Bolesława Prusa, do tego koszulki z wizerunkami bohaterów powieści. Takie rzeczy w programie Świat z lalki w ramach konkursu, także jutro zbierzecie się z zaproponowanym przez nas kolejnym lalkowym zadaniem. Świat z lalki, ten program jutro od 9:30, a w ten wrześniowy poniedziałkowy wieczór wszystko już ode mnie. Dariusz Stańczuk, bardzo dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia ode mnie. Mozart, Wolfganga Amadeusza Mozarta, koncert fletowy D-dur, finałowa część trzecia.

0: reklama. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Po reklamie.
10: RMF Classic. Klasyka, która mieszka z tobą.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
12: Po reklamie.
15: RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: W jakimś stopniu to podejrzana koincydencja, że obaj pojawili się na twojej klatce w tym samym czasie.
2: To niemożliwe, krzyknęła oburzona. Gubernatis bronił mnie, starał się walczyć. Sam jest poraniony, nawet strzelał do tego typa na oślep. Inna rzecz, że to trochę wychuchany dzieciak. Raczej nigdy nie brał udziału w prawdziwej bójce. Wyrzuciła z siebie i zawahała się. Jeszcze kilka dni temu uważała Noa za podejrzanego w sprawie. Przez głowę przelatywały jej niezliczone pytania bez odpowiedzi. Skąd Noa wiedział o zabójstwie Emilii? Dlaczego sprawca zaatakował Darię zaraz po tym, jak podcaster przeprowadził z nią wywiad? Z jakiego źródła wziął dane do serii o raptorze? Było tam mnóstwo informacji, których nie ujawniono mediom. I wreszcie, dlaczego tak się boi, żeby policja nie dokopała się do jego elektroniki? To wszystko było niepokojące i nie potrafiła żadnej z tych wątpliwości wyjaśnić. A jednak Lena nie chciała wierzyć, że Noa jest wspólnikiem mordercy. To po prostu nie mieściło się jej w głowie. Przecież w kluczowym momencie walczył o nią, ryzykując własne życie. Nie, Gubernatis nie ma nic wspólnego z nocnym łowcą, zapewniła stanowczo. Mogę ręczyć za tego chłopaka własną głową.
3: Skoro tak, zostaje nam geografia,
1: odezwał się znów profesor. Wziął do ręki kolejne pliki materiałów. Odczytał ulicę i dokończył.
3: Nocny łowca dokonywał gwałtów na Pradze, a dokładniej na Grochowie. Ewa i Alicja mieszkały niedaleko od siebie. Możliwe, że się znały, choćby z widzenia. Daria Walewska to już bemowo. Zawsze parter, zawsze ustronne miejsce. A zabójstwo bratanicy Strączyka to z kolei wielka rezydencja w Radości. Twierdza naszpikowana elektroniką, w której środku znajdowała się samotna księżniczka. Daria zginęła w innej twierdzy, którą sprawca sforsował w biały dzień. Skąd wiedział, że akurat wtedy będzie mógł wejść niezauważony? Że ona akurat tego dnia straci czujność? Na koniec ty. Żoliborz, znów parter i działanie arcyzuchwały. Na oczach wszystkich. W kamienicy zamieszkanej przez kilkanaście osób. Praktycznie popis przed opinią publiczną. Flaga na maszcie.
2: Teraz Lena przyglądała się profesorowi z uwagą. Czekała na wnioski i trochę nie dowierzała, że mówi o tych sprawach, jakby opowiadał bajki.
3: Jak sądzisz, pod jakim kątem wybiera ofiary?
1: Chomczyński zapytał, jakby wrócił na ziemię.
3: Rozwikłałaś jego schemat? Musi być jakiś wspólny mianownik. Wygląd tych dziewczyn, lokalizacja, miejsce pracy albo cechy charakteru tych kobiet. Co twoim zdaniem je łączy?
2: Głowię się nad tym, odkąd Daria pierwszy raz do mnie z tym przyszła i... Nie mogę znaleźć wzoru, przyznała Lena. Ofiary są w różnym wieku, inaczej wyglądają, mają odmienny status społeczny, wiek i charakter też. Myślałam, że wybieraj ze względu na dostępność, bo pierwsze mieszkały na parterze, ale sprawa Emilii Strączyk temu przeczy. Ten dom był praktycznie nie do zdobycia.
3: A więc jedyne, co łączy te sprawy, to sygnatura w serii, podsumował Chomczyński. Modus operandi ewoluuje. Można powiedzieć, że sprawca z każdym napadem doskonali się, jednak choćby był najsprytniejszy, zawsze zostaje to, co on musi robić. Coś silniejsze od niego, ponieważ bez tego nie osiągnie satysfakcji.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.